0: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
1: Tukaj je radio Sraka.
0: Aj radio? Aj stereo?
1: FM stereo 94,6 MHz.

0: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
1: Tukaj je radio Sraka.
0: Aj radio? Aj stereo?
1: FM stereo 94,6 MHz.